razy, żebyś już poszła sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać, tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz, żeby tak w oczy